Aya, ndenge ne wana, ata na nganda na esoko kei, mosalaka kokabela baninga mibali ya bato. Menga na zwi yanga chance, nazwaki na fobu, na nganda te, yo moko ka fobu.